0: and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara w Burgas. Zmij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześteś mi energy.
1: Opera Open na Antycznie Teatr w Plovdiv.

Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara w Burgas. Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześteszli energii.